niko ndani juu ya majani makali. Nairobi imegeuka Darfur na saka tu kwa mbosho ninakaa ashu. MG ndio wanga ni jina panga mafine mpizi wanga wa jina na sati sana na kaza na wacha na wascha na karada na kaa hapa na dansa na vasta na sati sana na bounce mana. Wacha ni vute booms nieze unda beat ndio mruke juu kumbuke huu vas ndio urushe hook.